tienwogik ab kalasunet 101.2 komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab kei.